Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yuk. Pisang. Yu